0: Prima Aprilis.
1: Rzekło oko. Panowie, piszcie swoje życie.
2: Proszę jednak nie bazgrać. Na margines nie włazić.
3: Nie być ułono i narkomanku.
1: Proszę pisać należycie.
0: Oko, jednak masz świadomość, że pisać jest trudno.
1: Nie traktujcie jednak notatek
2: jak gdyby były?
0: No!
2: Jak gdyby były?
0: No! Na bru! No!
4: One, and two, and three, and four, and one, and two, and three.

myślę oko, czemu to właśnie oko? Czemu nie noga zamiast oka? Czemu dookoła oka ten twist trójkąt? Ja tego nie rozumiem. Nie lubię się, boję, bo to jest tam arytmetyka. Może oko tylko mydli oko, nawet nie należy do kategorii.

0: Dobry wieczór. Minęła godzina 19 na antenie Studenckiej Agencji Radiowej w Króliczej Norze. Wita Was Marcin Gerwatowski. Co dziś w Norze będzie? Dziś w Norze będzie trochę starych numerów, trochę nowych numerów, jak to zwykle w Norze bywa. Zaczniemy od kabaretu, który prezentuję Wam już od samego początku działalności SAR-u w tym roku. Będzie to Salon Niezależnych, czyli historia polskiego kabaretu. Na żywo można powiedzieć, tak. Co dziś z Salonu Niezależnych usłyszymy? Będzie wiersz Jacka Klejfa pod tytułem Cała Młodzież. Na przyszły tydzień postaram się zaprezentować Wam wersję śpiewaną tego utworu, wykonywaną przez Kubę Sienkiewicza, ale dziś sam Jacek Klejf zaprezentuje tą całą młodzież, a później inżynier Kierzchnowski w kontynuacji wieczorku zapoznawczego przedstawi Państwu krótki poradnik, jak być dowcipnym. No, ale zaczynamy od skeczu pod tytułem Cała Młodzież. Przed Wami Salon Niezależnych.
1: Cała młodzież chce się uczyć, by w świecie tym lepiej móc żyć. Młodzież czyta oraz pragnie zgłębić to, co leży na dnie. Przemian i zmian i to jest pod odmian. Jasna sprawa, wszystkie dzieci dużo wiedzieć chcą o świecie. Dziecku twemu trudna rada, winnaś poić to, co bieda. Ucisk i zło, żeby tego nie robiło. Czy pogoda, czy słoneczko, dzieci w tańcu się nakręcą. Wychowawca z długim kijem nigdy smyka nie uderzy. Dwa, trzy. I już grupa tańczy. Ja wyjąć ziemniaki z worka, bardzo dobrze wie Mariola. Co się robi na biwaku, wytłumaczy wszystkim Stasiu. Raz, dwa. I już odgruzowany plac. Dziękuję bardzo.
2: Często zadajemy sobie pytanie, jak być dowcipnym. Istnieje wiele sposobów. Na przykład człowiek dowcipny na pytanie, co słychać, odpowiada zawsze. Zależy, gdzie ucho przyłożyć. Na pytanie, skąd wiesz, człowiek dowcipny odpowiada. Z wykopalisk. Na pytanie w środku komunikacji miejskiej, czy pan wysiada, człowiek dowcipny odpowiada. Nie wysiadam, czy tak źle wyglądam. Człowiek dowcipny, składając komuś wizytę, puka do drzwi. Po usłyszeniu pytania, kto tam, odpowiada, hipopotam. Gdy wchodzi, mówi, dzień dobry, jestem z Kobry. Następnie człowiek dowcipny reaguje w następujący sposób na wyciągnięcie ręki przez wizytowanego w celu przywitania. Pozornie wyciąga rękę, ale natychmiast ją cofa, pozostawiając witanego w śmiesznej sytuacji z wyciągniętą ręką. Często też przy pomocy drugiej ręki robi znany gest wała. Zapomniałem coś. Człowiek dowcipny, zaproszony na przyjęcie, jest ośrodkiem śmiesznej zabawy. Na przykład, jeżeli któraś z osób na przyjęciu pochyli się aby coś podnieść z podłogi lub na przykład zawiązać rozwiązane sznurowadło. Człowiek dowcipny klepie ją w, jak powiedzieć, pośladek i mówi: w Polsce takie są zwyczaje, kto wypina, ten dostaje. Człowiek dowcipny często proponuje znajomym następującą zabawę. Prawą ręką w kierunku podbrzusza znajomego wykonuje gwałtowny ruch pozorujący uderzenie. Nie uderza jednak, tylko mówi: muka. Jeżeli osoba, współpartner w tej dowcipnej grze, wykona naturalny odruch kulenia się, osoba dowcipna mówi: zagulałeś. A następnie silnie uderza partnera w ramię. Coś jeszcze. Człowiek dowcipny jest dowcipny w każdej sytuacji i zawsze jest centrum zainteresowania bliskich i znajomych. I to chyba tyle uwag na temat ludzi dowcipnych. Do widzenia, ślepa gienia, kup se trąbkę do pierdzenia.
0: To był Salon Niezależnych. Co teraz? Wspomniałem o znanym i lubianym autorze piosenek i piosenkarzu Kubie Sienkiewiczu. Skoro mowa była o Kubie Sienkiewiczu, to proponuję wysłuchać jednego z utworów Kuby i elektrycznych gitar. Będzie to utwór pod tytułem Marymącki John. Bardzo, bardzo specyficzny utwór, ale bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że i wam przypadnie do gustu. Przed wami elektryczne gitary.

0: To były elektryczne gitary w piosence pod tytułem Mary Mącki, John. Teraz usłyszycie jeden z nielicznych skeczy radiowych tego kabaretu. No, mowa o kabarecie Ani Mru Mru. Ktoś, kto ten kabaret miał okazję oglądać, sam zapewne wie, że kabaret ten, pomimo swojej, no całej, całego swego talentu, całego swego poziomu, no jednak kabaretem radiowym nie jest. Michał Wójcik, wiodący aktor właśnie kabaretu Ani Mru Mru, no ma genialną mimikę, prawda, wspaniałe gesty. No ale niestety, warstwa tekstowa jest czasami uboga, a czasami traci zdecydowanie zbyt dużo przy tylko wysłuchiwaniu warstwy tekstowej właśnie, a nie oglądaniu całego skeczu. Dlatego trudno jest znaleźć jakikolwiek utwór tego kabaretu, który nadawałby się do prezentacji w radiu. Teraz usłyszycie jeden z nielicznych, które w miarę spełniają ten warunek, żeby to było śmieszne, prawda, i w ogóle bawiło. No ale i tak trzeba to widzieć, żeby poczuć w całości klimat kabaretu Ani Mru Mru. A już wkrótce kabaret Ani Mru Mru pojawi się w Gdańsku. Rozglądajcie się uważnie, na pewno zauważycie plakaty. Michał i Marcin Wójcik przybywają ponownie do Trójmiasta. No, kto będzie chciał, wybierze się, zobaczy nowe skecze. Ja staram się nawiązać kontakt z chłopakami, aby coś tutaj zdobyć dla króliczej nory, móc coś więcej wam zaprezentować, ale tymczasem musimy zadowolić się ich skeczem z programu 6 świeżych jaj. Będzie to skecz o bardzo specyficznym napadzie na bank. Kabaret Ani Mru Mru.
1: Halo, słucham. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Tak, oczywiście pamiętamy o umowie. Dobrze, w czwartek podpiszemy, zapraszamy do naszego banku. No oczywiście. A potem to, tak jak zwykle. Dobrze. Dziękuję, oczywiście będziemy, tak.
2: Mówiłem ci, żebyś kupił pociąg, a nie rajstopy!
3: To jest napad,
4: dziewczyna!
3: To jest napad.
4: To jest napad, dawaj wszystkie pieniądze, rozumiesz? Napad!
3: Proszę pani, my ten bank robbery, gdyby pani była łaskawa, oczywiście nie przeszkadzają sobie w pracy.
4: George, co ty mówisz w ogóle? Dziewczyna, to jest napad, rozumiesz? Dawaj wszystkie pieniądze. Podejdź ze mną, zdejmę ją z karata, chodź.
3: Poczekaj, Christopher, proszę cię. Christopher, spokojnie, proszę cię.
4: A ile razy prosiłem, żebyś nie mówił na mnie Christopher? Wszyscy moi koledzy mówią na mnie Kilo, tylko jeden ty mówisz na mnie Christopher. Mów na mnie Kilo, po prostu Kilo.
3: Jeden kilo? Posłuchaj. Człowiek kulturalniejszy załatwi więcej. Ja będę negocjował, a ty się ucz. Proszę pani, my ten bank robbery jest za 15:17, ja muszę się napić herbaty, więc gdyby pani łaskawa była wziąć...
4: George, to nie ma sensu. Słuchaj dziewczyna, dawaj wszystkie pieniądze, to jest napad, rozumiesz? Chodź ze mną, no chodź.
3: Jesteś strasznie nerwowy.
4: Ja jestem nerwowy, tak? Chyba nie widziałeś mojego kolegi Mietka Nerwusa w akcji.
3: Uspokój się! Proszę pani, gdyby... Pieniądze proszę z kasy, proszę bardzo.
5: Pieniądze?
3: Tak, money.
5: Ja nie mam żadnych pieniędzy.
3: Jak to nie ma pani pieniędzy?
5: Ja nie mam.
3: Przepraszam, poniosłem mnie troszkę. Jak to nie macie pieniędzy? Wy w banku nie macie pieniędzy i wy chcecie do Unii Europejskiej i macie pieniędzy, tak? Co to jest za bank?
5: Bank nasienia.
3: Kilo?
4: Tak?
3: Co to znaczy bank nasienia?
4: Nie wiem, jakiś zbożowy czy coś.
0: kabaret Animrumru w skeczu Napad na bank. To był w takim razie jeden z nowszych kabaretów. No to wróćmy do historii kabaretu. Od samego początku tego roku działania Studenckiej Agencji Radiowej prezentuję wam skecze kabaretu tej. Nie inaczej będzie i tym razem. Tym razem w Krójczej Norze usłyszycie skecz pod tytułem Muzyka małego ekranu, Cekino Doro. Wystąpią Janusz Rewiński i Bohdan Smoleń. Przed wami kabaret tej i muzyka małego ekranu.
6: Lider dziecięcego zespołu Cekino Doro. Prawda?
7: Wyrostek z chóru Stuli Grosza.
6: Panie Bogusiu, będę tak oficjalnie się do ciebie zwracał. Muszę przeprowadzić tutaj ankietę. Smoleń to jest nazwisko, imię Bohdan, ale przez H czy przez G? Bohdan czy Bohdan?
7: Obojętne, tak źle, a tak niedobrze.
6: Dziękuję. Teraz pseudonim artystyczny.
7: Sikorka.
6: Dlaczego Sikorka?
7: Bo piję tyle, ile ważę.
6: Choroby przebyte.
7: To w dzieciństwie przeszedłem Odrę.
6: Jak, sam?
7: Nie, z kompanią czołgów.
6: W którą stronę?
7: W obie nas przegonili.
6: Rozumiem. W szpitalu przebywał?
7: Tak, nawet nawiązałem romans z siostrą niejednokrotnie przełożoną. Przeze mnie.
6: Zdarzają się takie zboczenia u kobiet. Dalej, teraz. Przebyte operacje?
7: Przeszedłem operację żagiel. Potem mojej ślepej kiszce przywrócono wzrok. A potem wycięli mi woreczek, żeby mnie żółć nie zalała.
6: Boguś, ty się wyrażaj tutaj trochę oględniej, bo znów się zbudzisz którejś niedzieli i nie będzie tyle raka. Dalej.
7: Tylko stanie u drzwi załoga drzwi.
6: Dobrze, teraz uważaj. Dalej pytanie. Przebywał za granicą?
7: Tak, byłem w Ameryce.
6: Proszę opowiedzieć, jak było.
7: Nie powiem, ja tam chcę jeszcze jechać. Ja nudzi mnie ten wywiad, idę na transfuzję.
6: Gdzie tędy? Nie wolno tamtędy, z powrotem, to jest nasza Aleja Zasłużonych.
7: No idę sobie, patrzę, Aleją Zasłużonych. Co jogodą, co jogodą. Chyba ten jod na łeb mi siot. Będę śpiewał. Jak mi nie wyjdzie, górny mnie zabije. Źle się czuję. Przywiozłem dość ciekawą chorobę z Ameryki. Proszę pamiętać, że ja ją pierwszy przywiozłem. Wracamy do sztuki. Miało być na cztery. Co za praca. Fajna orkiestra. Ci grają, tam ci nie grają. Ci już są po wypłacie. Trzy? Za późno. Tak. Albo nie. Ja mam czas. Ty też? Dobrze. Raz. Już mnie tu mnie dusi. Tak. Tak na oko jestem prawie całkiem zdrowy, wątpliwości budzi tylko stan mej głowy. A poza tym prawie wszystko jest w porządku, serce puka, wrzoda nie mam na żołądku. Płuca w normie i trawienie i wiaterki, i o dziwo nawet w dobrym stanie nerki. Głos jak dzwon i mógłbym być jak starta płyta, gdyby kurczę nie ten skurcz, co ga

0: śpiewał organizm Bohdana Smolenia. Drodzy słuchacze, teraz usłyszycie na antenie Studenckiej Agencji Radiowej kabaret, potem legendę polskiego kabaretu lat 90. Wielkie, wielkie dzieła Władysława Sikory i spółki, a konkretnie chciałbym przypomnieć wam fragment programu, bodajże najsłynniejszego programu kabaretu potem, najbardziej znanego. Jak to stwierdził później wierny fan kabaretu w skeczu pod tytułem Zdybani na mieście, od bajek nic ciekawego nie zrobiliście. Będzie to fragment programu Bajki dla potłuczonych. Konkretnie będzie to wstęp do tego programu, piosenka powitalna i skecz strasznie zadymiony o smoku i szewczyku dratewce. Ale zaczynamy od początku, czyli jak kabaret potem witał się z widzami. Przed wami kabaret potem i bajki dla potłuczonych.
1: Proszę państwa, kabaret potem wita państwa na programie pod tytułem Bajki dla potłuczonych. Winniśmy jesteśmy państwu pewne wyjaśnienie, otóż ten program nie jest dla ludzi normalnych. I gdyby ktoś z państwa czuł, że jest za mało stuknięty, w takim razie ja tutaj zostawię młoteczek. Proszę korzystać. To trochę boli, ale znakomicie relaksuje. Po kilku uderzeniach nie czujecie państwo już żadnych dolegliwości. No może oprócz migreny. Dobrze. To młoteczek zostaje. Ja schodzę. Życzę miłej zabawy. No ostatecznie, proszę państwa, kupiliście bilety, zapłaciliście pieniądze. Przyszliście w taki ziąb. Myślę, że będziecie się dobrze bawić. Ostatecznie to leży w waszym interesie.
0: To był właśnie zapowiadany wstęp do programu pod tytułem Bajki dla potłuczonych, a po wstępie następowała piosenka powitalna. Piosenka z bajek dla potłuczonych.
2: Pisał autor, pisał bajek, dziwne zlepki, teraz odpoczywa ucieszony. Czegoś brak tym bajkom, chyba

0: kolejki dla potłuczonych.
1: Kabaret potem w piosence urządził sobie takie małe audiotele, kto napisał bajki dla potłuczonych. To było pierwsze audiotele w historii oczywiście, także już wiemy, kto to wynalazł. Jeden wielki dowcip. No a teraz obiecany sketch z programu Bajki dla potłuczonych. Będzie to sketch o szewczyku dratewce i strasznym smoku. No, Radio Cieciom zaprasza.
2: Radio Cieciom.
3: Ładnie mi to?
4: Nie.
3: Ładnie?
4: Ładnie.
3: Stąd zacznę. Za siedmioma górami, za siedmioma lasami, za siedmioma rzekami, za siedmioma dolinami, za siedmioma stawami, zadami, zagajnikami, truskawkami, głazami, kamykami. Panował dobry, mądry król. Z Daszkiem nie ma. Państwo rosło w siłę, a ludzie żyli dostatecznie. Aż pewnego dnia pojawił się smok, który jął nękać króla i jego poddanych.
5: Ohydna ta poczwara.
3: Żądała nie mniej więcej tylko dziewic. Źle się zaczęło dziać w państwie. Król robił co mógł, ale towaru już nie wystarczało, a terminy nagliły. Właśnie zbliżała się pora, o której zwykł był zjawiać się potwór.
6: Jestem.
3: Dzień dobry. Dzień dobry, witaj smoku, jakże jestem rad, że... Widzę, puść. Siadaj tu ze mną, porozmawiamy sobie, miło będzie. Sam się sobie dziwię, że tak łżę jak pies. Spróbuję zagrać na zwłokę. Papierosa może?
6: Nie dość, że łżę jak pies, to jeszcze gra na zwłokę.
3: Przecież palę! No i nieźle mi idzie. A cóż to palimy, a?
6: Wy mi tu pierdół nie wstawiajcie, król. Piątek jest?
3: Jest.
6: Dziewica jest?
3: Ma.
6: Słuchajcie, król. Ja myślałem, że z wami można po dobroci, ale widzę, że się nie da. Co wy sobie ze mną w kulki gracie? Stare baby podsyłacie?
3: Przestań, smoku, przestań. Zaraz tam stare. Ty ile masz lat?
6: 400.
3: No to widzę, ta ostatnia nawet połowy tego nie miała co ty.
6: Filutek jesteście, król.
3: Filutek.
6: Ale ja się was pytam, kiedy będzie dziewica?
3: No, smoku, trudności mam. No.
6: Będzie czy nie będzie?
3: No ale kiedy one tak powoli rosną?
6: Będzie?
3: One takie malutkie są na początku.
6: Będzie?
3: Nie będzie!
6: Nie będzie?
3: Nie będzie.
6: No, to ja wam król pokażę.
3: Król dobrze wiedział, co smok mu może pokazać. O, jak on mi strasznie pokaże. O, jak ja okropnie zobaczę. Ale nie wszystko jeszcze stracone. Jest pewien człowiek. Wierny poddany. Od 20 lat w służbie króla. Lubi swoją pracę, nie lubi smoku. Szef zwany Dratewka. Panu Basiu, dajcie mi tu dratewkę szybko. Co? Zainteresował się Dratewka. Posłuchaj, Dratewka, my, król, mamy straszne zmartwienie.
7: A to ilu was jest?
3: Dratewka ukończył 3 szkoły, ale tylko 2 klasy. Durny ty, Dratewka, jesteś! Durny taki, durny! Zdur. I to mi się w tobie podoba. Posłuchaj. Wawelskiego. Znasz?
8: Znam.
3: Widzisz? Ten Wawelski. To on coś mnie nie lubi. On jest jakiś taki aspołeczny. Rozumiesz, a ma z nim straszne problemy socjologiczne. Czujesz to, Dratewka?
8: Co?
3: Dratewka, nie czuł. Dratewka, ja ci prościej to powiem, ja tego smoka też nie lubię.
9: A, znaczy się ukatrupić.
3: Nie. No może, no. No tak. Jeśli załatwisz sprawę, w nagrodę dostaniesz pół królestwa i moją córkę za żonę. A?
9: Pół królestwa, ale bez córki.
3: Dobra, tylko załatw, no leć chłopaku, szybciutko tam, goń. Gonacie rower, stoi, siadaj na rower, goń tego smoka. Król był zadowolony ze swojego pomysłu i oto po 7 dniach król usłyszał charakterystyczne pukanie do drzwi. Proszę! Tyś mi to Dratewka?
8: Jamkiel.
3: Jak ty wyglądasz?
8: Król załamał ręce.
9: Przez 7 długich dni i 7 długich nocy walczyłem z poczwarą. Ale mi ją zmógł.
3: Jak? Czym? Mów zaraz.
9: Siarką!
3: Chyba co ty, mój drogi! Jedyny w nagrodę otrzymujesz pół królestwa. Piękne to były czasy, kiedy wystarczyło postawić komu trzeba, żeby sobie załatwić pół królestwa. O, nie.
1: Po tym głębokim przemyśleniu można się zorientować, że to królestwo było w Polsce. Prawda. Co będzie teraz? Teraz w Krójczej Norze usłyszycie kolejnych klasyków kabaretu. Był Salon Niezależnych, był nieistniejący już niestety kabaret Potem. Teraz kabaret Dudek w skeczu kolejowym. To tak a propos 13 listopada, kiedy to kolejarze w Polsce zapowiadają strajki, zatrzymają wszystkie 2 pociągi, które jeszcze mają. No... To już się powyżywałem na naszym pięknym kraju. Teraz przed wami kabaret Dudek i skecz pod tytułem Wyskocz Pan.

0: Przepraszam, o której będziemy w Skierniewicach?
1: Ten pociąg nie zatrzymuje się w Skierniewicach.
0: Dlaczego?
2: To jest pociąg do Łodzi.
0: To, że do Łodzi to nie szkodzi, do Łodzi przez Skierniewice.
3: Ten pan ma rację. Do Łodzi przez Skierniewice.
1: No z tego, że ma rację, ale tak w Skierniewicach nie wysiądzie.
0: Dlaczego?
2: Bo to jest pośpieszny do Łodzi, nie staje w Skierniewicach.
0: Ale o tej porze jest taki, co staje w Skierniewicach.
3: Ten pan ma rację, jest taki.
0: Jest taki, ale to nie ten.
1: A jakiego?
2: To jest pośpieszny do Łodzi, no. Czasem stanie w koluszkach, a tak to nie staje nic.
0: Ale on powinien odejść wcześniej.
1: Który?
0: Ten pośpieszny.
1: No powinien, ale odszedł do tej pory co tamten.
0: Który?
1: Co staje w Skierniewicach, no.
2: No i pan się pomyliłeś, no. Wpadłeś pan pewnie w ostatniej chwili na peron i wsiadłeś pan do tego, zaraz do tamtego. Nie uważałeś pan.
1: Cholera.
3: Ten pan ma rację.
1: Ciągle jeżdżę tym pociągiem, żeby tak się głupio naciąć.
0: Jak pan ciągle jeździ tym pociągiem, to może pan się pyta, o której
1: staje w Skierniewicy.
0: Pytam się, proszę pana, dlatego, żeby rozmowę zagaić. Ja nie lubię tak podróżować, żeby pary z gęby. Zawsze jak się na to mówię, przepraszam, kiedy będziemy w Skierniewicy? Zaczyna się rozmowa? Zmienia się temat na inny, jak?
3: Ten pan ma rację. Ja też jak chcę zagaić rozmowę, pytam się, o której będziemy w Łodzi.
2: Panie, w koluszkach, jeżeli stanie, byś kurwy siadł. Koluszek będziesz pan miał, ten to leci z Widzewa. W Łodzi to już pan na niego nie zdążysz.
1: Tak, w koluszkach on często zwalnia. Mógłby pan ewentualnie wyskoczyć.
3: Ale pan ma rację. Mój mąż to by nie wyskoczył.
2: No co takiego? Kawał chłopa i nie wyskoczy.
3: Kto? Mój mąż?
2: Nie, to pan.
3: Mój mąż też kawał chłopa, nie wyskoczy.
1: A bez bagażu pan by też nie wyskoczył?
2: No, ale gdyby miał bagaż, to też mógłby wyskoczyć. Walizkę wyrzuciłoby mu się okno.
3: To dobra racja. Ładnej walizki to by szkoda.
2: Na co mu ładna walizka?
1: Pamiętam?
2: Nie taki on znowu elegancki.
1: Pamiętam, wyrzucili za jednym facetem walizkę. Walizkę przez okno, ona się otworzyła i granaty się wysypali. To było za okupacji, oczywiście.
2: Pewnie to był konspirator.
1: Bezsprzecznie! Pan to chyba bałby się wozić granaty. Pan.
0: Ja? Dlaczego?
2: Boisz się pan wyskoczyć w koluszkach, a granaty byś pan boił?
1: Ja się nie boję, proszę pana. Tylko mnie nie zależy. A co pan będzie robił w nocy w Łodzi? No co? Najwyższe połączenie ma pan gdzieś w drugiej, co trzeciej.
2: Do znajomych pan pójdziesz i po nocy im pan będziesz szumiał. Nie jesteś pan chamem zapewne.
1: Otóż chamem nie jestem i znajomych w Łodzi nie mam. No to tym bardziej powinno panu zależy, żeby wyskoczyć. No chyba, że pan się boi.
0: Ja się nie boję.
2: Teraz pan tak mówi, będą się zbliżać koluszki. Na strachu wleci.
3: Ten pan ma rację. Tego męża to by obleciał.
1: O, zbliżają się koluszki. No, teraz się przekonamy, czy ten pan jest mężczyzną, czy nie. No stanąć to już nie znajdzie.
3: Ma rację, ale tak jakby zwalniał.
1: Jeszcze trochę dziecko by wyskoczyło.
2: No nie bój się pan, wyskoczysz pan, będziesz pan zadowolony.
1: No złapie pan ten z Widzewa.
2: No skaż pan, nie bądź pan szmatą.
1: Jak tak?
2: No.
1: Proszę.
2: Szmatą nie bądź pan.
1: Szmatą?
3: Będziesz
1: spał. No, pociąg przyspiesza, ten drzwi otwiera.
0: Nie, go skoczy.
3: Powietrze się uniósł. No,
1: co go tak uniosło?
2: Ambicja. Ambicją się uniósł w powietrze.
3: Ten pan ma rację, a mój mąż to by się nie uniósł. Pomóż mu pan, no. Mało tego, co chciałam. O której będziemy w Skierniewicach?
2: Przecież.
4: przecież ten pociąg nie zatrzymuje się w Skierniewicach.
5: To był kabaret Dudek i sketch pod tytułem Wyskocz Pan. Teraz chciałbym wam, drodzy słuchacze, zaprezentować piękną, wzniosłą pieśń w wykonaniu chóru Armii Czerwonej z towarzyszeniem Artura Andrusa, który wielkim poetą jest, prawda? Będzie to pieśń pod tytułem Dawaj za Kurim, opowiadająca o tym, co usłyszycie, o wojennych losach, o braterskiej przyjaźni wśród żołnierzy. O matko, przed wami Artur Andrus i Dawaj za Kurim.

Niosą ciepłe wiatry po wojennych drogach hitlerowskich czołgów faszystowski swąd. Wczoraj pod Rostowem, dziś pod Kanrowem, kiedyś człowiek wspomni na swój południowy front. Na płonący ogniem świat

pisze w jednym z listów: synu, nim twój ojciec udał się na zgon, błagał, żebyś zawsze wierzył w komunizm.

0: Tak, jakoś dzisiaj się tak zrobiło bardzo niezdrowo w tej audycji. Bardzo niezdrowo, nieładnie, nieładnie. I Bohdan Smoleń sobie pokaszlał i Artur Andrus sobie pokaszlał. No to teraz może taki zdrowy kabaret Pożarcie, też już niestety nie działający na polskich scenach. Maciej Sztur oddał się działalności stricte aktorskiej, ale pewne skecze, pewne piosenki kabaretu Pożarcie nam jeszcze zostały. A teraz zaprezentuję wam bodajże jeden z najlepszych skeczy kabaretu Pożarcie. Będzie to Mariusz Mix Kolanko Wiadomości.
1: Ty zwracali się do mnie z jedną prośbą. Mariusz, nie odpisuj. Narodowego Robert Bray, którego siedziba mieści się zaledwie 3 przecznice stąd, przez to specjalnych agentów. Oni wszyscy noszą tutaj takie fryzury. Ci agenci zażądali ode mnie natychmiastowych działań. Mariusz, please, please, powtarzali do znudzenia. Pozostała tylko kwestia znalezienia kamery oraz bezpiecznego miejsca, z którego mógłbym przeprowadzić relacje. Tu z pomocą pośpieszyli mi amerykańscy skauci, którzy przysłali 120 maili z zaszyfrowanymi informacjami geograficznymi. Ponieważ nie zrozumiałem żadnego z nich, postanowiłem udać się na pustynię w stanie Moab, która jest najbezpieczniejszym miejscem w całych Stanach Zjednoczonych. 4,5 godziny później specjalny wyczarterowany samolot Boeing 737 lądował już na lotnisku w Moab. Największym problemem okazał się jednak brak mikrofonu, z pomocą którego miałem przeprowadzić relację. Taki oto mikrofon. Taki sam, który ma tutaj w domu każde amerykańskie niemowlę, po prostu gdzieś zawieruszył się w piaskach pustyni. 120 tysięcy.

0: wszystko już było dobrze. Stan zagrożenia został odwołany zarówno w Polsce, jak i w Stanach. Sprzęt przygotowany do działania, a szeregowy stawicki w stanie ciężkiego przydłużenia piachem został przetransportowany do szpitala wojskowego w bazie Guantanamo na Kubie. Mogę spokojnie przystąpić do nagrania. O tym, co chciałem Państwu powiedzieć, dowiecie się być może już z kolejnej wstrząsającej relacji, na którą ani amerykańskie, ani polskie władze z pewnością nie pozwolą Państwu długo czekać. Z pustyni w stanie Utah, gdzie zabrakło nam już wody i w każdej chwili może ugryźć mnie skorpion, Mariusz Miks Kolanko. Wiadomości.
1: To był kabaret Pożarcie i Mariusz Miks Kolanko. Teraz chciałbym Wam zaprezentować trzy krótkie formy radiowe. Trzy skecze wytwórni dźwięków TRT, czyli jednego z tworów zielonogórskiego zagłębia kabaretowego. Będą to skecze pod tytułem Miodek 1, Miodek 2 oraz Ruzia i Wiesio. Przed Wami wytwórnia dźwięków TRT.
2: Wytwórnia dźwięków TRT przedstawia skecz.
3: Ach, ten miodek jeden.
4: Aniu.
5: Mhm.
4: Aniu.
5: Co?
4: Kocham cię.
5: Słuchaj, ale nie mówi się eł na końcu wyrazu. W polskim języku jest taka zasada, że jak mamy wyraz, a na jego końcu jest litera e, to nie mówimy e, tylko e. Czyli tak jak w twoim przypadku kocham cię, to jednak jest błąd, bo powinieneś powiedzieć kocham cię, prawda? Kocham cię. Aniu, co? Kocham cię. Nie kocham cię, bo to brzmi prymitywnie. Znaczy tak, wiesz, no nie wiem, czy wierzyć nawet w takim momencie.
4: Chyba się oziębi.
3: Koniec.
2: Wytwórnia dźwięków TRT przedstawia skecz.
3: Ach, ten miodek. Dwa.
4: Aniu.
5: Mhm.
4: Aniu.
5: Co?
4: Aniu, jak my się odnaleźliśmy?
5: Słuchaj, ale nie mówi się odnaleźliśmy, tylko odnaleźliśmy. Po prostu popełniłeś tutaj błąd językowy, akcentowy w zasadzie. To w zasadzie nie jest może taki straszny błąd, ale jednak jest to takie dość nieeleganckie, kiedy ty do mnie mówisz, jak my się, Aniu, odnaleźliśmy. Powinieneś powiedzieć, jak my się, Aniu, odnaleźliśmy. Czyli tak samo analogicznie będzie, jak my to zrobiliśmy, jak my się spotkaliśmy, jak my się kłóciliśmy, jak my się rozstaliśmy.
4: Nienawidzę cię.
3: Koniec.
2: Wytwórnia dźwięków TRT przedstawia opowieść
3: Wiesio i Ruzia.
5: Wiesiu! Wiesiu!
4: Wiesiu, Wiesiu.
5: Wiesie! Jestem.
4: O!
5: Ładnie dziś wyglądam?
4: Ładnie.
5: Ja dla ciebie taka ładna.
4: No niepotrzebnie.
5: Dlaczego?
4: Widzisz, Ruzia, ty tak się starasz. A życie i tak jest takie brutalne.
5: Coś masz na myśli?
4: Musimy się rozstać.
5: Przecież się kochamy.
4: Umów za siebie.
5: Wiesiek!
4: Zrozum, wszystko się kiedyś kończy.
5: A Matysiakowie?
4: Nie no, bywają wyjątki, ale ja mam ambicje być pospolity.
5: Ludzie będą się ze mnie śmiać.
4: Oj, Kobuszewski jakoś wytrzymuje, to i ty przeżyjesz.
5: Nie, nie, bo ja się zabiję.
4: Ruzia, nie jestem tego wart.
5: Zabiję się.
4: A może faktycznie trochę siebie nie doceniam? Kurde, ty wiesz, że masz rację?
5: Pozwolisz mi się zabić? Wiesiek, ty potworze!
4: Ruzia, tobie nie chodzi o to, żeby się zabić. Ty chcesz się po prostu kłócić.
5: Ty zdrajco!
4: Ruzia,
5: kłamcu!
4: Ruzia, daj spokój.
5: Łajdaku!
4: Ruziu, proszę cię.
5: Gnoju! Ty ryju świński!
4: Wiesz co? Zostańmy przyjaciółmi.
5: Kłamco jeden! Mówiłeś, że zawsze będziesz kochał.
4: Oj, mówiłem też, że jesteś piękna i mądra.
3: Koniec.
1: I tym optymistycznym akcentem wytwórnia dźwięków TRT zakończyła dzisiejszy udział w Króliczej Norze. No cóż, ja się z wami, drodzy słuchacze, będę

0: też już powoli żegnał. Serdecznie zapraszam do słuchania Króliczej Nory za tydzień. Postaram się, żeby była co najmniej równie ciekawa jak dziś. No, sami wiecie, czego się tutaj można spodziewać. Raz jeszcze zapraszam www.sar.pg.gda.pl. Powiedzcie znajomym, powiedzcie rodzinie, powiedzcie zresztą wszystkim i do usłyszenia za tydzień. A pożegna się z wami Krzysztof Piasecki w swoim monologu pod tytułem Durszlak bitte. Przed wami Krzysztof Piasecki. Ja mówię wam do usłyszenia.
1: Guten Morgen. Was zażył?
2: Guten Morgen.
1: Was wünschen Sie? Herr sprzedawca, Durchschlag bitte.
2: Entschuldigen Sie bitte. Ich verstehe nicht.
1: No co nicht, no, no Durchschlag, no. Tutaj woda, dziurki, no. Wasser weg plus Zitury. Durchschlag, no. A klucki? Rozumiesz pan klucki? Klucki. Makaron. Makaroni. Makaroni. Sprechen italiano? A pomidorowa z makaronem. To znaczy tomatem nic makaronem. Supem. A może rosół z rosół? Co? Też nie rosół? Rosół. Uważaj, łatwe. Rosół. Garnek. Uszy. W środku waser. Salc. Kura czurik do garnka. Garnek na faję. Kura kaput. I to jest rosół. Rosół skóry. Skóry, tylko ży kury. Kura, koko. To do rosół są potrzebne kluski, a do kluski jest potrzebny durszlak. No to durszlak bite. Dobra, to inaczej. O, uważaj pan. Ja, Arbeiter, Feierabend, Hause gehen. Rozumiesz pan, ja Hause gehen, no. No, iść. Żona? Żona. Żona. Żona. Żona. Ja, żona. Nie no, żona mebel, pani. Nie mebel. Nie, no na cholerę mebel, pani. Nie. Mebel nie, tylko durszak. To może od początku, dobra? To jest tak, ja arbeiten, feiern, hause gehen, meine żona, zdenerwowana, żona, reise fieber, no. Żona zdenerwowana, bo obiad scheiß, a obiad scheiß, bo durszlag miś, no to meine żona schwaciwe. Jak żona zurik na hause, to ja widz żona, dzieci płakać, dzieci, rozumiem pan dzieci? Dzieci, no. No dzieci. Bambini. Bambini. Trochę italiano? Bambini? No nie, nie. Tylko by się nauczył baranie. Dzieci, dzieci. A! Mam. Popatrzcie, papa. Widzisz pan? To jest ciemnia Sasza Ceściową. To jest moja żona. A tu dzieci, dzieci. Kamilek, Patryczek, chłopaki.
3: Ja! Kinder! Kinder! Kinder! Kinder!
1: No bo rozumiesz pan, jak to dzieciaki ubrały durszlak na głowę, ja durszlak ubrałem na głowę, bo się Wojsko bawi. Wojsko, Bundeswehra. Nie, co innego się bawiły. No jasne, one się w bitwę bawiły. Te dzieciaki durszlak na głowę w bitwę. Bitwę się bawiły. W bitwę. Rozumiesz pan, bitwa? Po Grunwaldem. Kurde, po nim bitwę na pod. 1410. Jagiełło. Holubek. No nie cholery, no nic nie tapuje, no nie ogląda, no. Te dzieciaki, durszlak na głowę, bo... dzieciaki się w wojnę bawiły, no. No wojna to pan rozumieć, nie? Wojna! Hitler kaput! Będę ho! Dobra! Nie ważne, co one się bawi. Łebkarnasi ten durszak na głowę latały po mieszkaniu, te lewice przewróciły, książki wywaliły, kwiaty stały, znaczy blumen. Blumen stały, wiesz pan? Blumen to blumen, wek na dywan, waser na dywanie, kapcie podarły, rękawiczki też miałem ganz, no je kaufen machen, to teraz szajs. Gdzie się pan cholera patrzysz? To mi się pan patrz! Na usta mi się pan patrz! To ty pan, rękawiczki! To durszak to panu zależy, no ja to pachnie, no. Całe miasto u nas obleciałem, nigdzie go dostać nie mogę, no. A ta moja stara to się wściekła, mówi albo durszlak, albo rozwód. Mówi, tak? A ty wiesz, że tyle od zego jedna, ty waserwago, ja ci kupię ten pieprzony durszlak, żeby tam nie wiem co, panie. Pół roku zbierałem na tę wycieczkę, rozumiesz pan? Łapówkę ten, żeby mnie zapisali na listę. 3 dni żygam na tym promie. A pan nie chce tego durszlaka sprzedać? Dawaj pan durszlak. No baran jeden. No nie rozumiem, no nie kapuje, nie pani ma niczego, no. Nie, Deutschland. Chodź na tu. Nie, a może ty pani ma jest Warusi, co? Co? Dawaj Warusi?
4: Ruski?
1: No, Ruski, no.
4: Ruski dziewczynka,
1: Deutsche Kamerad. Chodź na spacer, dam ci szokoladę.

Kazimierz Kaczor w sprawie Rusaka. Teraz, proszę Państwa, będę prowadził działalność kulturalno-oświatową. Po prostu od dawna to już robię. Staram się wyrośniętym starszakom przybliżać lektury szkolne. Z tego się wyrasta, potem człowiek nigdy nie wraca, a tam skarby narodowej literatury sobie drzemią. Tym razem sięgnąłem do kolegi Mickiewicza. Powrót taty we współczesnej wersji. Pójdźcie o dziadki, pójdźcie wszystkie razem na miasto do biur i biurek. Przed urzędowym klęknijcie obrazem, stosowny wręczcie papiurek. Tato nie wraca ranki i wieczory, we łzach go czeka mi trwodze. Bułgary, Czechy, Madziary, Jugole, ze stuczelników po drodze. I każdy grzebie w walizach bez końca, pruje siedzenia malucha, węszy i niucha, plądruje, przetrząsa, wpycha bratniego palucha. Łapy ich długie, wiszące wąsiska, wzrok dziki, suknia plugawa, zaprzyjaźniona spluwa z boku błyska, w tych łapskach celna odprawa. Wtem słychać turkot, wozy jadą drogą, maluch znajomy na przedzie. Skoczymy dzieci, krzyczą jak mogą, tato, ach tato nas jedzie. Obaczył kupiec, łzy radośnie leje, z wozu na ziemię wylata. Udał się przemyt, zmyliłem złodziei, kupimy nowego Fiata.

chciałbym na słówko. Już tak między nami to jestem człowiekiem zaniepokojonym, by rzec rozczarowany. Bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku. Po ludzku.

0: wiesz sam, jak nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję.
1: Co?
0: Zsyłam.

Zatem oto nie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur, pakuj.

nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe. Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju, smród już się go

0: wosk. Wosk, wosk, wosk. Biodra kręcą się jak woski, przejmują salon.
1: Wosk, wosk, wosk, wosk.
0: Biodra kręcą się jak wosk.
1: Wosk, wosk, wosk.

Mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

musisz w bicie serca usłyszeć. Czy słyszy krzyku porzucone słowa, czy własny sen kołysze. Więc to nie tak, jak było w książkach, więc to nie tak, jak na polanie. Kwiaty w zielonej porcelanie, we włosy wpięta dumnie wstążka.

0: Felipe,
1: a więc tak. Mamy Warszawę, 5 dni później Katowice, szybki powrót do WWA, jedziemy do Trójmiasta. Tam 2 razy Sopot, tydzień później 2 razy Wrocław, potem Lublin, 3 razy Poznań, Kraków,

0: Co porabiasz, Fifi?
1: W sumie gesleruję, jeżdżę po Polsce i narzekam.
2: Czadu,
3: więcej
4: czadu?
3: Czadu,
4: więcej
3: czadu.
4: Kto się za tym kryje?
3: Czadu, po prostu czadu, więcej
2: czadu.

Dobry wieczór Państwu. Więcej czadu się zaczęło. Dzisiaj po raz pierwszy od dawien dawno włączyłem sobie Sary, posłuchałem sobie przybudzenia Locypa. Gościł pana LCF. Tak nie za bardzo bym w temacie, o co chodzi. Bo to dawno temu chyba się rozgrywało na The Humor Heart cała sprawa, no ale nieistotne. W każdym razie było gorąco. No ale ta audycja taka nie będzie, ta audycja jest zawsze, przepraszam, bardzo spokojna. Jest o niczym. No więc co dzisiaj? Dzisiaj będziecie mogli sobie usłyszeć kawałek zespołu, który pojawi się na Neptunaliach. Pierwsza odsłona Tajemnicy Wielkiej pod tytułem Neptunalia, 14-15 maj, koncerty na Osie. Wielkie koncerty, miejmy nadzieję, że będzie tłumno. No i właśnie dzisiaj taki zespolik jeden sobie pozwoliłem tutaj przynieść ze sobą. Ich nagranko małe, żebyście sobie mogli posłuchać. Przynajmniej na razie to, co będziecie mogli usłyszeć tam. Taka mała próbka tego, co was czekać może. Myślę, że zespół jest całkiem sympatyczny, jest z pięknego miasta Olsztyn, nazywa się Tuesday, a tytuł piosenki Koniec. No to zapraszam do posłuchania i ewentualnie wyrażenia opinii na naszym ircowym kanale SAR.

No i to był sobie zespół Tuesday, który będziecie, miejmy nadzieję, okazję usłyszeć na zbliżających się Neptunaliach. Już niedługo, półtora miesiąca zostało w sumie. Chłopaki bardzo, bardzo sympatycznie grają. A oprócz Tuesdaya, co będzie jeszcze? To będziecie się dowiadywać w kolejnych audycjach więcej czadu. Jaki wniosek z tego płynie? Warto słuchać więcej czadu. No dobra, no to jedziemy dalej. Utworek, od którego miałem zacząć, ale jakoś tak locy późno skończył i w ogóle i tak jakoś dziwnie wyszło. No to teraz sobie posłuchajmy Creeping Death.

Dziękuję wszystkim, którzy zostali jeszcze tą chwilę. Niestety, no, złośliwość rzeczy martwych jest, istnieje. Dała sobie znać. Kom się zawiesił, trzeba było zrestartować. Bywa życie. Zdarza mi się już tu drugi raz. Drugi raz tracę ponad połowę słuchaczy, no ale to takie już moje życie, jak widać. No dobra, to w takim razie jedziemy dalej, bo sobie Illusion stare KF, to teraz będzie Il Nino Unframed. Życzę mi zabawy przy słuchaniu.

Coś dzisiaj mi idzie ciemno zauważyć. Połączyły się jakieś dziwne rzeczy, których nie powinno tu być, no ale już nie wiem. Dzisiaj chyba nie mój dzień. No więc może nie będę gadał i po prostu puszczę, co ma być dalej. Death in Human Form.

No i to był sobie zespół Death. Stary, dobry Death. No to, że dzisiaj dzień taki, jaki jest. Nie będę tu się rozwodził, bo nie mam o czym. Co prawda miałaby dzisiaj audycja o czymś takim, myślę, żywym. O żywym takim temacie, który by wzbudził pewnie zainteresowanie. Ale pomyślałem sobie, że skoro Locek dzisiaj daje czadu, to ja poczekam sobie jeszcze tydzień albo dwa z moim temacikiem małym, skromnym. Nie będę wszystkich po locypie jeszcze bardziej doprowadzał do czerwoności, wściekłości. Bo gdybym dołożył jeszcze swoje 3 grosze do locypa, to pewnie mi by się brywało za niego i za mnie i pewnie bym żywy nie wrócił do siebie. No to jedziemy dalej. Teraz piosenka pod tytułem Peacemaker Law.

Nieprawda, że bardzo sympatyczna pieśń, Sodom, Peacemakers, Law. Bardzo, bardzo sympatyczna na ten chłodny, jakże chłodny wiosenny wieczór. Czy to nie takie dziwne, że w tym Gdańsku tak dziwnie jest, że jak jest zima, to jest tak wiosennie, jak w końcu przyjdzie wiosna, to taki chłód ciągnie po nerach, że aż niemiło się robi. Człowiek rano wstaje, otwiera okno, patrzy słońce, wszystko pięknie, ładnie, wychodzi na dwór i... No właśnie. No to jedźmy dalej w takim razie. Behemoth.

jestem dumny z siebie. Dzisiaj takie ładne piosenki wam wybrałem. Mam nadzieję, że tych was jest przynajmniej ze dwie osoby, które mnie słuchają. Tak sam do siebie i dla tej osoby, która ma wiecznie włączony serce i mój nampy, no średnio by było grać. No nic to nic. No to teraz będzie tak troszkę bardziej konkretnie. Morbid Angel. Trzymajmy się krzeseł, żebyśmy nie pospadali. Ci bardziej wrażliwi, a ci bardziej odpornieni. Zapraszam do poskakania.

No i to był sobie Morbid Angel. Chyba najmocniejszy numer dzisiejszego wieczoru. Może dzisiejszy wieczór, jakie dziwne sformułowanie. Dziś się kojarzy chyba tak bardziej ze słońcem, dyniem i tak dalej. A dzisiejszy wieczór tak, nie wiem, może coś wymyślam. No nic to. Jedźmy dalej. Decide.

No i to było sobie Decide, Lurking Among Us, teraz sobie poleci Sepultura, Roots, Bloody Roots, oczywiście kawałek bardzo znany i bardzo lubiany, zatem miłego słuchania.

No i to była Sepultura, podobno z Lucianem Pavarottim. Podobno. Czy to prawda, czy nie, pewnie nigdy się nie dowiem. Na listę słuchalność spada jak każdej środy, zresztą między 22.30 a 23.30, no ale takie to już życie. No więc posłuchajmy sobie przedostatniego utworu dzisiaj, AC Drinkers, Ace of Spades.

No i to było sobie AC Drinkers, niestety jakość utworu pozostawia deczko do życzenia. No nic to, no przyszła godzina prawie 23.30, was serdecznie zapraszam na kolejną audycję, która już zaraz się rozpocznie. Lekkie gitarowe dźwięki, bardzo, bardzo przyjemna muza, zapraszam was, zapraszam. Z tymi, którymi nie usłyszę się za tydzień, życzę wesołych, szczęśliwych i spędzonych, co najważniejsze, w rodzinnej i miłej atmosferze świąt. No to do usłyszenia za tydzień, z niektórymi za dwa, z niektórymi może już nigdy. Na koniec takie delikatne przejście z podwójnego centrali przez Tara do tego, co będziecie mogli sobie słuchać przez najbliższą godzinkę w Sarze. Mojego słuchania, mojego życia i wszystkiego naj.

może tak się zdarzyć, że się możesz ogniem sparzyć, gdy ci padnie blask na twarzy. W takim razie trudno, cóż, cóż, trudno, cóż, cóż, cóż, no cóż. Nie dotykaj dzikich róż. W takim razie trudno, cóż, nie dotykaj dzikich róż. No cóż, no cóż, no cóż, no cóż. Nie dotykaj dzikich róż.

Licz tych followersów, ja sukcesy mierzę w płytach, a nie lajkach. Nie otaguję sponsora jak te panie w rajtkach. Młody Ernest raczej dobra dusza, żaden łajdak. Moim celem raczej spokój ducha, a nie Maybach. Szczerze mówiąc, mi wystarczy Peugeot. Młody kot, nie zaufam nigdy starym zwierzom. Nigdy nie będę rapował o tym, jaki jestem prawdziwy i szczery. Całe szczęście moi fani.

5, 1, 5. Białe wino, białe wino, białe wino. Na kieliszki 4 złote za sztukę. Tak spędzimy lato, więc...

0: na cudze. Chętnie przetnę twoje hamulce. Już na Mokotowie opowiadasz o przyjaciółce. Pytasz mnie, czy chcę zapalić papierosy, masz w kurtce. Oprócz tego jakieś 100 tysięcy książek na półce. I szczerze mówiąc, zobaczywszy je, się zakochałem. Przez następną dobę cały Boży świat olałem. To było lata temu, jeszcze zanim rapowałem. Kiedy za robotę skandalicznie mały banknot brałem. To było w 2013, pamiętasz? Jak błagałem cię, byś szybko zapisała mnie w swój kalendarz.
1: 5-1-5.
0: Zapisałem numer telefonu 515 na rękach.
1: 515.
0: To było w 2013, w kwiecie wieku, ale w głowie same kolce i chwasty.

0: Chciałbym czarnego Rolls Royce'a. I want a black Rolls Royce.
1: I want a black Rolls Royce.
0: Proszę o 2 bilety pierwszej klasy do Honolulu. Two first class tickets to Honolulu, please.
2: Szczerze mówiąc.
0: Te brylanty są za małe. Three diamonds are too small.
2: Szczerze mówiąc, nie chce mi się koncertować, szczerze mówiąc.

Młode, szczerze mówiąc, dobra, szybko, chcę tu drink na drogę, szczerze mówiąc. Lubił nogi, napisz mi na grobie, szczerze mówiąc. Jestem roztargniony, a to wina kobiet, szczerze mówiąc. Znowu po nocy wyścig samym sobą, obudź te myśli, wróć do bloku, w końcu się wyśpi. Może w końcu ona się przyśni, jestem w domu, wchodzę pod prysznic, puszczam stąsów, możesz to wykpić. Kostki lodu sączą się w whisky, te demony mnożą się wszystkim, ho. Miewam w głowie dosyć dziwne fobie, szczerze mówiąc. Pół żartem, pił serio, napisz mi na grobie, szczerze mówiąc. Spędzam życie ciągle swe wewnętrzne zwierzę szczując, ale czas najwyższy spuścić je ze

od tych dwóch chłopaków. Znowu nocny maraton, nie chcę przestać, kompakt na lato. Ma być ASAP, trochę jak flako, na tych wersach w drodze za kasą. Zmiana miejsca, koncert mam w kato, większość czerwca chodzę za pracą. Ból mnie nęka, biorę panadol, chcę platynę z nową dekadą, ha? Nocny rajd, bardzo miła droga, szczerze mówiąc, ale zapach spalin mało mi smakował, szczerze mówiąc. Jeśli spędzasz swoje życie, własne serce trując, czas najwyższy znaleźć antidotum, szczerze mówiąc. Nie wiem jak ty, mało ludziom

nogi arkaniele. Zsuń bucik i stąd na fotele. Dla ciebie jarzębiak i kwiaty. Siądź przy mnie na stawie.

z psem. Pies naszczekiwał i z królestwa zboża uciekał anioł nagi jak rówieśnik, skaczący z wierzby w leśne siano rzeki.

wchodzących w rzekę, znikających w sianie i rówieśnicy, która mnie ciągała na inne siano, bo jej ciało inne. Znałem do bólu w spiczastych kolanach żytniego ludu na rzecze niewinnych.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

I'm gonna go to the hospital.

0: Prima Aprilis.
1: Rzekło oko.
2: Panowie, piszcie swoje życie.
3: Proszę jednak nie bazgrać. Na margines nie wyłazić.
4: Nie wleciło na ich narkomesku.
2: Proszę pisać należycie.
0: Oko, jednak masz świadomość, że pisać jest trudno.
3: Ale...
2: Nie traktujcie jednak notatek
3: jak gdyby były?
2: Nie!
3: Jak gdyby były?
2: One and two and three and four. One and two and three.

Myślę oko, czemu to właśnie oko? Czemu nie noga zamiast oka? Czemu dookoła oka?